w dusze Jesse. A to kły papie łapły, głębim dusze Jesse. Potestowie mi zapalę mal, głębim dusze Jesse. Dusze, dusze, dusze, dusze.